uciekła z Amerykanki. Synocie, ponajdę mnie w saniach. Też nie ma. Prazen ekran. Karta i nowe gwarancje. Herman nie bił z Rusy. Mój ociepany z Amerykance.